0: otvorení. Samo hitovi.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.